grawce zgarną, trzeba zejść brać. To moje powszechno, kto jest sam, no jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocon spíš jí najmou dá. Jo, ho, ho.